Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasni słowici, Dymko Trojanowski z tej strony, słowicie o języku i na językach. Witam krasni, dymko@tlm.fm, tam możecie pisać, piszcie też na komunikatory, a ja szasz i prowiriam, czy może już dachtony napisał, za to, że bardzo często tak się dzieje, to program na żywo, kiedy słuchacie go na żywo, a nie jak powtórzenia. No i bardzo często idę w takie strony, czasem nie zamierzone, z tej przyczyny, że wasze reakcje tu też. Dajaktoriat nalem to tak offline, ale to online, na żywo. Zatoż, zaczynamy od naszego dżingla i przechodzimy do naszych spraw.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cz jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak, witamy do Slobici. Powiem wam, że po poslednim programie Kus Dyskusji było wiele dyskusji. A zaczęliśmy od słowa Biglas, bo tak na południe od Karpat by się dojedz na nasz prascy pocim pizniejsze żelisko. Próbujemy wam dokazać, że to nowe słowa Riżni przychodzą Riżnymi drogami i Riżni w Riżne regiony rusyńskiego języka, ale jako sobie takśmy piszli ci, że to sliw takich jak i pałuk, paus, parobok, pamiat, paryja, paryja. Och, było ich aż i desy tam w naszych besidach. Już poza programem doszliśmy do słowa pacia. Do paciate, o, a nie do paci. Dumam, że dnes możemy nadjity za to, że zastanowiłem się im na samych dwóch słowach. Od nich im zaczął, to prawda, i się mi zdaje, to ty pałk i paus, no bo to zaczynają się to te językowe debaty dyskusyjne i peredumania. Myślimy o tym pałku, o tym świriaty, które toż den tomu nie znałem, czy mają wisem, nie chcę szli, już bym prowierił, że wisem, a drugie to ta żert, którą przytyskać się. Przytyskać się, przywiązuje się wezenę wozą, na przykład sino, to taki dołżezny dróg, który przytyskać na wozi. To sino i piszą im do kontekstualnego słownika lemkiwskiego języka profesor Lene Duć-Fajfer, no i żal, na żal nie nakormiłem się za to, że ryżni są zapisane pałuk przez eł, a pawus przez pawus, tak specjalnie czytam czerez we, choć widomo inaczej wymowymy. No i tu nie budu dokazywał, że taka forma są założmy złe, tak? Bo kiedy to tak by się duje, jestem taką głęboką ł, pałuk, pauz i tak dalsze. Czy tak może aż i zapiszę, ale że tu nie mamy chyba może powisty systemowej normy. A okrem toho ja bym się schylał do tego, żeby zapisywać bez eł i bez w, to znaczy pałuk i pauz i o chwilku wam spróbuję bodaj pojasnyty, czom tak dumam. Najpierw się wernijmy dość daleko, bo do prasławiańskiego języka, bo jak się pewno dodumujete, nie będę aż tak lekko, choć nie będę budu się starał, nie by się dłaty za bars tak językoznawczo, ale musimy się wernuty do takiego nosowego, własnego on, polskie słuchacze na pewno go znają, lemkiwskie słuchacze z Polski też powinny go znaty, to znaczy najlepsze, no tylko, że kolesie on było we wszystkich słowiańskich językach, no bo one się wywodzą z prasłowiańskiego języka, z tego jednego wspólnego dla wszystkich Słowian języka. Ostało dnes tak o ile w polskim języku, no i tu trzeba pojasnyty, że w skoroczyniu, w schidnio-slawiańskich językach, w tym i w rosyjskim, to dawne on przeważnie wtratyło nosowist i przeszło w takie normalne u. Kiedy sobie tak to możemy... O, tu primiry damy sobie. Polskie wąski, węzeł, węgiel. Tak, trzy słowa to w nas będzie uski, uzeł i uhel. Znaczy czujemy tam on, czasami ę, bo, ale to już inna historia. W każdym razie to było dawne on, które w nas i we wszystkich schidniosławiańskich systemowo mąż powisty wtratyło nosowist i pereszło w u. No i jak sobie wezmemy, to nasz uzeł, bo guniomu budu iszą, żeby wam pojasnyty naszego pauza, choć może już dach to czuje, to taka dawna prasławiańska forma rekonstruuje się, ona jak onzl. Onzle, i ono się od tego on zaczynało. No i z lemkiwskim mamy z tego onzl, tam jeszcze kusiczka, inczy własne powchodyły, ale mamy uzeł, tak? Zresztą mamy podobny w rosyjskim uziel. I tu od razu może pojasnyty, że w innych schidniosławiańskich, na przykład w ukraińskim czy w białoruskim, tam doszło po dorozi w. No i mamy wuzol, czy w białoruskim wuzjol, tak chyba się to bude czytało. Znaczy, że tot dawny prasławiański na hałosowy on mąż powisty koli nosowist zanyknuła i dało u, no to wtrymała się na premier w lemkiwskim języku, ale ukraiński, białoruski przystały tam iszcze takie
zwany czasem protetycznym V, znaczy takie V, które stoi na początku słowa, bo tak Jacek dumał, że tak lepsze, jeszcze dasz to tam dołoży ty. No i tak, taki sam premier mamy z tym ongl dawnym, znaczy to kut richt, znaczy ucho, tak? I w rosyjskim będzie bez toho we, no ale w ukraińskim już zwe, w białoruskim będzie wuchal, słowacki będzie nie będzie mało toho we na początku. No i o tym będziemy jak raz wysiedlać. Ja tu chcę powiedzieć to, że zresztą uchoł i uchel, podobne słowa, choć znaczy czysto dasz to incze. Znamy, że na premier w Polsce mamy węgiel, to taki czarny, co się chyba wydobywa z ziemi, czy węgiel, rytrze, chosnowane, ono tam maje we na początku, a w nas ho nie, bo ani uchoł, ani uchel nie będzie mał toho we peret na początku słowa. I tu od razu powiem, że nie ma toho ani słowackie, ani czeskie, ani serbskie ugal, za to tu przyzrymy się tomu jak raz procesowy. Ale też nie znaczy to, że lem kijowski jazyk nie ma toho praktycznego we. Tiżmy o tym, desy nam się pewnie perywało w naszych besidach, no bo mamy takie słowa jak win, od dawnego on, wisem, od iszczy, desy tam, dach to powist, osem, mamy wiłciu, mamy wikno, mamy owes, ale w odmieni znajdziemy wiłsa, mamy otec, a w odmieni znajdziemy wicia, znaczy to we desy tam nam się jak protetyczne jawlat, no mamy wilchu i olchu i za to seło są się nazwy olchowec albo wilchowec. Choć tu trzeba powiedzieć, że mamy lem jedną wilszniu, a nie mamy olszni. Takiej wersji nie czuł, ale z to ponimamy, znaczy tyma nazwaniami seł, cyńczyma nazwaniami, imionami, nazwiskami, zrikami i tak dalej. No, to absolutnie nie taka prosta sprawa, tam to te stare formy archaizmu są najbardziej zafiksowane. No ale jakbyśmy sobie zrównali, na przykład z ukraińskim, albo w białorusku, no chyba jeszcze bardziej to we na początku jest zafiksowane, no to trzeba powiedzieć, że w nas to ta tendencja była słaba, co zresztą znany językoznawca Juri Szewelow, opisujący historyczną fonologię lem kijowskich gwar, no to powił, że to te najbardziej zachidni obszury schidnio-slawiańszczyny, południowo-zachidni, można tak powiedzieć, takiej niemalej toho protetycznego we. No i wertamy do naszego pałka, tak? No bo od toho zme zaczęli. Prasławiańskie słowo będzie się rekonstruować. Aha, no i tu muszę ciś przypomnieć, że to dawny element pa, tak? Mamy go w pauku, w pauzi, w pamiaty, w parobok, pachola, wszystko inne, co tam będzie na pa. Paryja nasza dneśnia, która idzie od ryty i będzie paryja. To pa było dawnym elementem, który dostawało się, żeby dasz to zmniejszyty, żeby dasz to. Ha, tu jest szeroka, dospowisty, szeroka lista możliwości. Do tego może wrnuty w jednym z programów, który zmyśla nim zanemalej, za to nie będę do niego wertał. Wernu do tego pałka, bo to praslamiańskie słowo rekonstruuje się jak pa-ong, pa-ong. No i tu dost, pa już im powiem, że to był kiedyś taki produktywny, słowotwórczy element, ale mamy dawne ong. No i kiedy to pa damy do ong i zaznaczymy, że to on przechodziło w u, mamy nasz pa uk. No i taką, że formę mamy w lem kijowskim, no tak, otóż w rosyjskim mamy serbski i chorwacki. Mamy też tak premier, no tu jak raz polski dostał jotu, bo pa jong. No i tu chyba się mi zdaje, że jest klucz do tej ciłej sprawy, no bo kiedy sobie wozmemy toho pauka,
kiedy sobie wozmemy czy uszte per perechodzić do pauza, no o chwilku pewnie perejdeme do pauza, no to tam widzimy, że uk, no tu jeszcze może nie tak do czysta, ale o, ale jak raz wojdemy sobie w czeskie i słowackie różne gwary, bo czeski językowy atlas fiksuje razem z literackim pawuk, tak, dokumentuje cił kupatu form pauk, pauk, pouk, pok, puk, korotszy, ale bardzo często dialektycznie to bez toho we, które by się dneska zdawało, że mogłoby tam byty. Win tam wskazuje na to wstawne we, że desy ono tam przyszło. Podobnie widzimy ten proces w słowackim języku struczny, etymologiczny słownik słowenczyny Luba Kralika nam wywodzić literacki dneśni pawuk z dawniejszego pauk, który też dnes gwarowo żyje za to, że nie chce tam się to wyjawić. No i zresztą o tu jeszcze ciekawy ślid starego pauk bez w zachował się aż i w madziarskim języku. Znam, zaraz powiecie, że madziarski i niesławiański. No tak, ale velo maje slawianizmi, znaczy tych sliw pereniatych od jak się już wbył tą klyną pomedze moż powisty. Założmy protorusyńskie, protosłowackie, protoserbskie i protochorwackie dialekty, no to Winsiaw był takim klidą, no i był de facto okrużony z słowiańskimi językami i velo sliw pereszło słowiańskich, cy od północy, od wschodu, cy od południa do madziarskiego języka, zresztą o tym ciśmy chyba już nieraz besidłali. No w madziarskim pok, to pauk. No i to ewidentna słowiańska pożyczka, to zresztą potwierdza madziarski etymologiczny słownik. No ale uczy go z serbskim albo chorwackim pauk, tak? I ze słowackim pawuk. No ale ze słowackim chyba musiłby mniejsze, chyba żeby przyjęty, że to w słowackim języku to we tam woszło duże późniejsze, jak mogłoby być przyjęte albo mogło perejty do madziarskiego. Zresztą tu tracisz powisty jedną sprawę. Wielki język lubla to ostrożno pitjodyty do przodkoho, za to na przykład nie wspominają do rusyńskim susidzi z północno-schidniego boku. No ale to ta forma pauk mogła perejty równie dobry z serbskiego, jak i z rusyńskiego. Znaczy proto-serbskiego, proto-rusyńskiego, tak ich roboczo nazwijmy. Znaczy po pierwsze, Madziary musieli wziąć to słowiańskie słowo jeszcze w formie bez toho we, toho pa, wuk, które aż i dnes w słowackim języku jest. Oczywidno, to samo pok po madziarsko pauk nie dokazuje, od którego konkretno słowiańskiego języka słowo przyszło, no ale jest świadką toho, że forma pauk bez we. Pauk, nie, pawuk, to nie było lokalne czudo, ale musiła, że ty w starszym słowiańskim językowym prostorii od Karpat po Pałanoniju. Dobry, i przejdźmy jeszcze, żebyśmy nie zawali nasz pauz, tak? Jego prasłowiańska rekonstrukcja to pauz. No i tu za to chciałem dojść do toho pauza, za to, że tu budowa słowa jest jeszcze bardziej prozraczna, to znaczy mamy stare onz. Do toho dodaliśmy to nasze dawne pa, a onz trzeba zas sobie perejty, że on pereszło w u i mamy uz. To samy korynsztof, uzeł, uzłaty i tak dalej, i tak dalej. No i zas tu będziemy mieć pa-onz, pa-uz. Dneśni nasz pa-uz od uzłaty. I tu zas przypominam, że bez toho we, kotre desy tam w dakotrych językach woszło w czas różnych językowych procesji. No, ale zaraz przypomnę, od czego im wyszło, czemuśmy mali pisać i pauz, i pauk bez w w tejże w seredyni. Żebym jeszcze dasz to nie zabył. Aha, czemuśmy mali napisać?
No bo wezmę sobie naszego takiego łołka, o którym sme tiż nieraz besidowali. Mamy łołka. I czemu łołku besiduju? Za to, że tam mamy w zapisie pierwsze W, pierwszą bukwę W, trzecią bukwę mamy L. A wymawiamy jej tak i tak samo. Łołk. To się nazywa to W, tak zwanym neskladowym U. No bo to odpowiednik naszego łołka tu będzie chyba najlepszy. A czemu neskladowo U? No bo to zwłok artykulacyjno bardzo bliski do U. Ale mnie tworzy okremowo składu, tak jak to dołuje U, jak pełny własny zwłok U. Zresztą, kiedy sobie posmotrymy na starsze, na nowsze opisy lemkiwskiej fonetyki, to zwłok bardzo dobry. Jest znany aż i w słowniku Jarosława Horoszczaka wydymy graficzne jego odzerkalenia z taką L, ale z taką wuchnęną krysoczką chori, tak? Tu sobie możemy tot zwłok też ujawyty w takich primirach jak pług, tak? Pług tam de facto jest takie kusićka wydłużone U, taki pług, tak? Tam, kiedyże to E w zapisie zmieni nam się w składowe U. No i tu, kiedybyśmy sobie tak posmotrili, no to tak samo taki sam proces mich byty po tym, kiedyby mało by to wydojty w pałk i pauz, tak? Że tam jeszcze dasz to z całe laty. Lemże nasz to, kiedy już my sobie powili, że Antot Uzeł nasz nie dostał toho protetycznego we, toho na początku, tak jak polski węzeł, jak w ukraińskim języku, jak w białoruskim języku. My mamy tam, jest dalsze uzłaty i uzeł. Tak? I no, tu możesz powiedzieć, a czy tu jeszcze też jedno trzeba powiedzieć, i w pałus, taka, nie by się dojrzeć, że taka grupa nachromadzenia toho W i U nie jest niemożliwa, tak? Bo różne premiery z innych języków wskazują, że może tak być. Ale chcę wam wskazać, czym jest za tym, że chyba to W tam nie byłoby potrzebne ani w pauzi, ani w pałuku. Mamy takie słowo, które tiżmy kolejce chyba rozbierali, jak ucia, dnesna ucia. No i już od XIX stolicia to sławne, dawne słowo, które jest częścią staropastyrskiej leksyki lemkowiny, no i szersze karpackiej Rusy, oczywidne to takie dawne owca. No tak ono w prasławiańskich rekonstrukcjach zwłóczyt. No i już dawno były różne sposoby, jak się ho wymawiało, na przykład wucia, albo ucia, albo prosto ucia. No i jakbyśmy sobie wzięli to tu pierwszą formę wucia od wiucia, bo od tego przyszła to ta konieczna ucia. Jak sobie wezmemy do uwagi, że to jest wucia, ja już teraz tak to W próbuję jeszcze da jak bardziej ekspresyjni wypowisty, jak takie bliższe W, a nie składowego U, no to może powiedzieć tak artykulacyjno mogła mistyty nachromadzenie aż trzech zwłoków bliskich do U. No bo zapiszmy sobie W, W, Cia, tak? I wymówmy oba W, pomiędzy którym stoi U, znaczy i pierwsze, i trzecie W, jak nieskładowe U, to będziemy mieli de facto tak trzy bardzo podobne do siebie zwłoko, takie U, Cia. No i od tego, kiedy była się to ta grupa U, dołgoho uprostywe, mamy dneska ucia, tak? Choć wiadomo, w odminach będę, choć też wiem, czy chyba uciaczej ser i owieczej ser. Ale fonetyczno chyba się mi zdaje, nie tak trudno sobie przedstawić taku, jak raz sytuację. No ale jak sobie wezmemy to wszystkie trzy formy wucia, uwucia i ucia, to forma ucia na koniec naszła się w kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. No i tak, lemże tak, to ta prele jasne, że nie dokazuje, że toczno tak samo prochodziła historia swił pałuk i pauz, tak? No ale po mojemu wskazuje bardzo ważną możliwość.
W MQ-skim to jak raz, to ta fonetyka, nadawne zvuki W i L, które przeszły

Robi to pauka i pauza. Z pauką mniejsze wydymę, że tam nyczusz niepotrzebne, ponieważ win pochody to od dawna jeszcze prinder europejskiego korzenia ang, który win tam związany z bardzo daczą wohnenem, tak jak tak, no jak nowy pauka są wohnene, no to za to od to ang, ong, późniejsze i nasze. Uk, tam nachodymy, musite mi powierzyć, że tam nachodymy to wchnienia, to dasz to takie zognene. Z pauzą lekrze sobie to ujawyty, za to, że uz, pa plus uz, nez mamy tot korin uz w słowach uzeł, uzłaty. Za to tu sobie da jak skorsze, budeme maty z mohu pouczyty sobie to dawne i po mojomu tak by powinno być to zapisane. Zresztą, jak sobie wezmemy różne formy toho, na przykład pauza, tak? Bo jest i pauznik, i pauzyty, znaczy jest takie czasosłowo pauzyty, znaczy montowaty to pauz znajdujemy w różnych słownikach. Ale też zazriłem do innych słowników rosyjskich języka. Słowacko-rusyński wskazuje na formus W. Ale piszę do ortograficznego słownika profesora Kaprala z Madiar. Tam mamy formu bez W, mamy pa-uk. Mamy tak samo pa-uk w słowniku Ihoria Kerczy z Juria Czoria z Podkarpackiej Rusy. Ihor Kercza daje to W lem, ale to lem w skobkach, jako taka możliwa druga wersja, od stati, jak poriadok stati wydymę, no to ono jest tam, gdzie by mało być bez W, to znaczy pa-uk, pa-ukowej, mamy pa-uczynu, pa-uczynastej, pa-uczycia, jak pani żena pauka, o tak byśmy to powili. To mąż powisty, mnie to pocieszyło za to, że to im prowirył na samym kińcy i tak jakby potwierdziło moje rozdumowania i moją tezę, że to we tam mało boboty w nas niepotrzebne. Co jeszcze, no, kiedy dosliżamy to panoński, słowiański areał, to tam cisz mąż powisty bardzo często welo takich form nachodzimy, kotry nam kusićka bliższy, sam madziarski język, który to słowiańskie słowo pereniał, jak pok, bez na pewno we w seredyni, za to ja by ostał przy pauk i pauz, nie za to, że to formy z eł albo we nieprawilne, ale z dwóch przyczyn. Są niepotrzebne, no i trzeba by jakiś system z tego zrobity. Dumam, że tu etymologia jasna, że to prasłowiańskie pa-ong i pa-onz, które na pewno nie mali w, a na pewno, a tym bardziej nie mali l, tak jak to jest na żal w słowniku, no wodziat taką niekonsekwencję, a ja za konsekwencję i logiku. Lubię zresztą posmotę sobie na to tu łuciu, która do uci, aż do uci przeszła za to, że jak stoi przy u, to nam to we najczęstsze, niepotrzebne. A jak wy dumate, demko@lem.fm to mi adres, komunikatory znate, jak się do mnie dobyty piszcie. Tak jem dumał, że do paciaty anych neskę nie idziemy. Ona też ono, to pacia było częścią naszych dyskusji, ale tu dumam, że przejdziemy ku tomu w następnym programie. Ja na dnes już kinczu. Bardzo dziękuję za dneśniu striczu i to czujemy się dokoli. Pewnie o to już den. Trzymajcie się. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku,
i najazd.

Widziałem potyk gładyszowy i potyk gładyszowy, taki w beton wziaty, hen na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I takie się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym koryciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

0: robo!
1: Tot program powtarzamy.
2: Nowiny Radia LM FM.
3: Jest poniedziałek, 21 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Minulą sobotę w Toleji przeszły tożsamstwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wartania Lemki do prawosławia. Przypomnijmy, że rzeszeniem Świętego Soboru Episkopiów Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi w 2026 roku wspominać się sotną rocznicę powrotu Lemki do prawosławia. Protiahom roku jubilej wspominać się podczas świąt ważnych dla prawosławnych Lemkiów, tożsamstw na Świętej Góry Jawir, jaki niedawno naprasnik Lemkiewskiego Świętego, świeszczenna muczenika Maksyma, którego żywot i muczeniczeska śmierć była jedną z fundamentów gromadnych konwersji na prawosławia. Sobotnie bohosłużenie w Tolawi nawiązało do historycznych dni z 1926 roku, kiedy tolawska parochia, jak pierwsza, prawie w całości wystąpiła z grekokatolickiej cerkwi, a żydeli zwrnuli się do warszawskiego metropolita Dionisyja o douczenie ich do prawosławnej cerkwi. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątko lemkiewskich seł i dowiło do gromadnych tzw. powrotów do wirowiciu. Tolawa stała się symbolem początku procesu konwersji na Lemkowini. Świąteczną liturgię w Tolawi oczelił archiepiskop korlicki i peremyszlski Paisyj, fasysti czesnego duchowieństwa. Po bohosłużeniu władoka Paisyj wrócił pamiątkową medali wszystkim przysutnym świeszczennikom. Medali otrzymali też zasłużone dla jeparchii osoby: Olga Teleb, Petro Pawełczak, Petro Trochanowski, Mikołaj Gałczok, Olga i Stefan Urto, Olga i Roman Borsuko, Tomasz Bolech i Dawid Lorczok. Śpiewał chor Irmos pod wodiniem i mosty Marianna Jaroj. Mniejszości w Serbii wyberą nowych członków nacjonalnych sowietów. Serbski minister pro ludzko prawa, mniejszościowe prawa i socjalny dialog Temo Berisha w piątniczu 18 września septembra podpisał rzeszenie o wypisaniu wyborów pro nowe sklikanie nacjonalnych sowietów nacjonalnych mniejszości. Wybory odbudą się 8 listopada novembra. Членів національних совітів буде вибирало прямими виборами 21 національних меншин, в тому русино. Дрібничі читайте на нашому порталі. От 15 до 19 вересня септембра в стародавному греко-католицькому путницькому місці в Маріяповчо на Мадярах пройшла встреча східних католицьких єпископів Європи, w której brało uczest blisko 50 episkopiów, synkeliów i diakoniów. Wstrycza, która już stała tradycją i odbywać się każdego roku, brali uczest episkopo i przedstawniko schodnich cyrkwi z Madziar, Słowacji, Polszczo, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Pionicznej Makedonii, Serbii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, Czeskiej Republiki, Francji czy Italii. To drik episkopo stryczali się w miejscu, które stało początkiem do inicjatywy w 1997 roku. Centralna tema tegorycznej stryczo to nasza schodnia katolicka dostumenność i nasze świadectwo na zachodzie. Łece o stryczo doznate się z dopisu na naszym portali. W najbliższą piątniczu 25 września septembra w Mazierskiej Zagorodzie Włosy odbude się wernisaż wystawy fotografii Jacka Kosibo z nazwą Czarno-biały Beskid. Podia projde w ramkach Europejskich Dni Spadkowina. Jacek Kosiba od dekad dokumentuje krasu, architekturę i przyrodę korlickiej ziemi i niskiego Beskidu. Jego fotografie były prezentowane na wystawach w Polsce i na Słowacji. Początek wernisażu o 16 godzinie. Wystawę będziemy szpak obzerati do 20 grudnia decembra tego roku.
2: To były nowiny Radia LM FM.
0: My znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzn. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Tak, wracamy do studia 21 wersja z septembra 2023 roku 264 toho roku w rojańskim kalendarii do kincia jeszcze 101 dni w rojańskim kalendarii mamy 8 den wersja. Kto świętuje dnes? Jeszcze dnes świętuje za zachodnim stylom. Świętują Aleksander, Deria i Marko i Matwi, a za schodnim kalendarium dnes imieniny jeszcze może też mi odsunąć do Georgia, Jurija, znaczy Joana i Sofii. Okrem to świętują też w oświeci smotriu 3 dny niezależności. Dnes świętują w oświeci, choć to na pamięć różne, albo może inaczej, na pamięć podziej, które wystupowały w różnych rokach, to od początku. Malta świadkuje Dzień Niezależności na pamięć podziej 1964 roku, to niezależność od Wielkiej Brytanii, choć została członem wspólnoty narodów, byli za Dzień Niezależności też od Wielkiej Brytanii z 1981 roku i Armenia dnes świadkuje Dzień Niezależności, kiedy to w 1991 roku po referendum 99% wyborców zagłosowało za niezależność od tego, że czasu byli niezależną od Sowieckiego Sojuszu dżerżawą. Gana dnes den osnowatela, to na pamięć jednego z herojów, pierwszego prezydenta. Iż Brazylia den sadzenia dereł, a z międzynarodnych prazników dnes Międzynarodny Den Myru i jeszcze Międzynarodny Den rozpowszechniania informacji pro chworotu Alzheimera. W nas godzina 8:18. Słuchate radio LMFM i program 3 świty.

Aż to się podjęło. To 21 dnia wersnia septembra w historii. A zresztą może 1786 roku, kiedy zaczął się bardzo wielki pożar w New Yorku w Ameryce. O parunacet roku w 1792 roku we Francji Ludwik XVI był zdetronizowany francuskim nacjonalnym konwentem. Tu jak raz była proklamowana pierwsza francuska republika, która trwała formalno do 1804 roku, do koronacji Napoleona, no ale masz powisty do zamachu w 1799 roku z nadszedłem sim roku. W 1920 roku polsko-bilszowicka wojna zaczęły się rokowania, mirne rokowania w Rzezi.

Rik 1938, Rik Uriat Polskiej Republiki dał Czechosłowacji ultimatum, żeby zabrati za Olzia. Jak znamy, to byli sporne terytorii. 1944, Rik, bitwa pod Komańczą, bitwa o Komańczą, już nazywana, pomiędzy Czerwoną Armią i Wehrmachtem, to duże Czerwona Armia perymogła niemieckie wojska jak raz na Lemkowinie. 1998 Rik Iszczy, jedna polija za drugiej strony oceanu w amerykańskiej telewizji był wkazany zapis to, że może jako starsze słuchacze pamiętają aferu pomiędzy z uczestniu prezydenta Zjednanych Stanów Ameryki Billa Clintona i Moniki Lewińskiej. W nas jeszcze pił minutę do pił dewiatoj, za to zaproszę was, drogi radiosłuchacze, na dajaku muzyku. Tak, to będzie chyba tot najlepszy moment.

0: Tot program powtarzamy.
1: Aż to się podziało w rusyńskie obszary w okolicie 21 września, septembra, to już teper w tej czasie zaczną od tych, co liczny, co minuli w sobotu. Na sobotu liczny czas 1771 roku, kolej tu Papa Klement XIV, bullum eximia regalium principum wadilium mukaczywsku jeparchiju, jak samostijnu rekatolicku jeparchiju, jak znamy pierwsze to te rusyńskie terytorii na południe od Karpat byli zarazem między innymi rimokatolickimi episkopami z Jagerskimi. No, można powiedzieć, długa była to ta droga do samej oddzielnej jeparchii. Z licznic narodzenia sobotu, licznicia narodzenia Wielkiego Aleksandra Pawłowicza z 1719 roku, jednego z naszych budytelów, poetu, publicystu, prosicytela, wrodził się w Wszelicze Rysckie Czorne, to niedaleko Bardijowa, dzisiejszy okres Bardiju. A w mer w 1900 roku w Słydnyku Aleksander Pawłowicz, dumam, że wielu by może o nim by się dłuwaty. Jego życie było dość składne. Wrodził się w rodzinie Siaszczynnyka, zresztą mamu mał. Maus Lemkowiny był piątym synem w swojej rodzinie, ale mający 4 rok w Mermunianiu, na 9 roki w Merłamu maty, pak po tym jak syrota był tam w Lwowi. Okrem toho, stoż wernął się po wczeniu na Ridnu Makowiciu w 1708 roku, był wyświadczony na świeszczenie Nyka, jeszcze przed rewolucją to 1748 roku, znaczy przed wesną narodził, poznał się z Aleksandrom Duchnowiczem, który wiadomo był od niego starszy, ale był pod niego dość wielkim wlijaniem. W 1764 roku peresylił się do tołdyżniego Wuszniego Swydnyka. Tam został do śmierci bliższy jak 36 roku, ale jeszcze jak no, mąż powisty starszej daty człowiek wczył religii w szkoli i na 81 roku. W mer jego twórczość, literatura znana, pisał Bars w 19 stuleciu językom Bars, bliskim tomu narodnemu. 1909 rok to następna rocznica z soboty, by się tu Wasylu Zozulaku, pisatelu z Przeszywskoj Rusy, wrodził się w Czerteży, a w mer 1924 roku w czeskim Brni był pisatelem i sospilnym aktywistą. Wczorajszych rocznic wymienił rocznicę narodzenia z 1904 roku Iwana Pyszcza, jaki to inicjator między innymi założenia rusyńskiej gimnazji w Priaszowicy, rusyńskich szkół na wschodniej Słowacji za czasów pierwszej Czechosłowackiej Republiki. Spośród dat śmierci związanych z wczorajszym dniem na pewno trzeba wymienić Edmunda Egana, to madziarskiego pochodzenia, madziarski ekonomista, w jego narodzenia z 1901 roku, by się dojonym za to, że był urzędnikiem na podkarpackiej Rusy. Jego reforma bardzo znana, można powiedzieć, rolnicza reforma przyniosła dużo chosnu na podkarpackiej Rusy. I wczorajsza data śmierci 1848 roku, by się dojął tu Gawrili Kostelniku, wrodził się w 1886 roku, a w mer w 1848 roku, 20 dnia września. Obrodził się w ruskim Keresturi, zresztą mąż powisty jest wiciom, mąż powisty kresnym wiciom, albo może pierwszym, albo takim nianiom literaturnego języka rosyjskiego w Serbii, ale w mer w Lwowie. I jeszcze jedna. Ricznycia, dneśnie ricznycia najże budę 21 septembra beresnia 1945 roka w Kocuri Wojewodyni wrodziła się Serafina Makaj, to uczytelka rusyńska, pisatelka, wmerła toho roka w Siczny. Możpowisty pedagogzka, która pisała przede wszystkim twory dla dzieci. W nazwody na kotrat. Och, to już będzie 18 minut do 9 godziny. Za to nie odchodźcie od słuchania naszego radia. I jeszcze wstygniemy sobie po przerwie powiesty, dasz to o chwili, jaka będzie w następnym tygodniu. No toż. Na dobro się czujemy.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak, i prišla chvíľa na chvíľu. Máme na tebe 10 minút do 9. Zatiaľ pozrieme sa, jak to jest i bude. 12 gradusów w tym momencie w Gorliciach. No i chyba tak dost lije i to się velo. Ja wam powiem, nie zmienię ta nie dnes w nocy, ani zaran się to nie zmienię. Z tym, że zaran maksymalna temperatura lem do 12 gradusów w Gorliciach. No i no, czyż będą to tak schody ty do 9, aż i do 7 gradusów minimalno. Za to chłodno, aż i bym powiedział studeno się chyba zaczyna już poriadnie osin i jak idę o pochodu. Dakus może bliższe sońce w seredu w Gorliciach, ale z tą temperaturą wam powiem, aż dopiero przy suboci niedzieli będzie 17 i 20 gradusów i przez to tuż den raczej będzie tak klało, może Dakus tam sońce wyjdzie, ale nie na długo, raczej taki zachmareny to też den będzie. Idu do Polkowic, DTP 11 gradusów. Najbliższe dni, może powiedzmy, będą podobni. Podobne, może dako steplejsze, 17-15 gradusów, tak witorok do czwartka. Dako steplejsze w sobotu, bo 19, w niedzielu 22. Może dako zmniejsze deszczu będzie, jak na Lemkowyni. Ale toho sąsia aż tak wielo cisz chyba nie będzie, bo chmary będą często zachody ty. I zakrywaty sonce. I to te niższe temperatury też już trzeba pamiętać, że będą schody aż i do 6 gradusów w Polkowiciach w tym tygodniu. Wertam teper na Karpacku Rusi do Priaszowa 11 gradusów w tym momencie. Toj noczy iszczy w Priaszowi polije i kiedy smotrił na temperatury w tym tygodniu będę bardzo podobnie jak na Lemkowini. Na zanonem 14, może tak steplejsze, sreda, czwartek, piątnica, bo około 16-17, sobota 18, niedziela 21, a to techniczne temperatury też no, aż i do 5 lem gradusów będą schodyty. W Mukaczowie, na Podkarpackiej Rusi, 9 gradusów lem teper, najbliższe dny, jeszcze zaran przed południem kus polije, potem już do kincia też dnia nie powinno, choć też chmary często będą zakrywaty nam niebo, maksymalna temperatura to 18-18, tak do 4 do 5, 19 w sobotu, w niedzielu do 22 i w nocy też aż i do 5 lem 6 gradusów będzie padała totaniczna temperatura. W Komloszci na piwniczno-schidnich Madiarach teper 9 gradusów, podobnie jak na Podkarpackiej Rusy, od 16 do 18 będzie tak do 15. Nie powinno już laty, okrem jeszcze może dneśnio i nocy do kincia tygodnia, ale też w nocy chłodno, 6-8 gradusów, tak będzie temperatura padała tak, kus oteplenia w sobotu do 19 w Komloszci i w niedzielu do 22. Piduj jeszcze do ruskiego Kerestura, w którym w tym momencie 16 gradusów. Tam jeszcze możesz powisty pizne lito, jeszcze siadaku zborony, za to, że w tym też nie powinno laty, choć niebo ciż, na niebie ciż będą cię chmary wkazywaty, choć sąsia no, możesz powiedzieć, na premier sedu nie braknie i dakus będzie teplejsze. 20, 22, 24 gradusów, tak do czwartka, aż do niedzieli do 25 gradusów i niedziela będzie z przewagą. Sąsia, choć ciż trzeba pamiętać, że i tam na południe temperatura może pasy do 6-7 gradusów w nocy. Za to jeszcze możesz powiedzieć, to już chyba polityk, choć besiduje, że to wszystko może jeszcze być z tym różni. No i cóż, pomaleńkę będę się z wami praszczał. Mamy kus ponad 5 minut do 9 godziny, a po 9 godziny stryczu się z wami w programie Słowo Wycia, znaczy o języku i na językach, a za to te trzy świty, które teper kinczu, no to już bardzo wam kraśni. Dziękuję, by się dołał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Tri świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Jest wtorek, 22 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Sytuacja

Drodzy radiosłuchacze, Radio LM FM. Z tej strony mikrofonu Natalia Małacka-Nowaga, to pacisna hodyna, a to nasze druhe żyłe wysyłania w radiu Ruskoj Bursy z Gorlicy, kiedy te tu desy w okolicy, zajechajte. Zajechajte do Bursy na premier na kawę albo na herbatę. Zapraszamy.

No moi drodzy, klasyczna czas tefer, znaczy trybami powisty, że dnes mamy wtorek, mamy przepraszam, 22 den wersnia, septembra 2026 roku, 265 den toho, że to fort 39 tyżden toho roku. Perednamy iszczy, ale nie to to. No to chciałem kalendar otworzyć, to wse, a drugi się nie chce otworzyć, bo pozmieniali się. O, mam wszystko już, probaczcie, ale znate, że jesteśmy przed konferencją i tu z każdej strony telefony. Moi drodzy, perednamy jeszcze 70 roboczych, ów, i 31 swobodnych od roboty. Tak się człowiek nie może skoro pojmać. Sądzę, dnes zbudyło się 6.26, schować się o 18.39, schyd mi siacia, bude aż 9 minut po godzinie 17, zachyd 5 minut po godzinie pierwszy w nocy już to bude sreda. I mi siat jest jasny na 83%. Procent południa najbliższa za 4 dni.

już pisze te rozmaite, choćby takie, że zimno w lisi sucho, rybiu neje. Jakie sucho, jak tu lije i lije. I lije. Wczoraj w nas było tak, że w jednym momencie była buria, w drugim momencie no i mocno zachmarzone niebo, w drugim momencie zaczęło się rozwydniać i przebijało się takie niebieście niebo, a jeszcze była i ducha na niebi. Było to interesująco. Dnes zaraz smotrzymy, jak to będzie się rozwywało, bo od rana też lije, to może w końcu perebie się i to deszcz w to tu najniższą partię w lisi, żeby no, nawodnyty kuściok i żeby te ryby się pojawiły, a może desy już tych rybiu jest wysyp. Pyszte, drogie radiosłuchacze, chodzę ja znam, że dla rybiariów to jest tajemnicia, każdy ma swoje miścia, to może nie, że desud ryby, ale cy sud ryby. Hneskę jeszcze okrem inszych riczy jest znaty, nie znam czy znaty, że jest den bez auta. I kiedybym może była to świadoma perę, jakbym wsiła do auta, to może bym do tego auta nie wsiła. W Gorliciach największa krzyżówka, największe skrzyżowania wkazało się być bez świteł, a ja musiałam skrócić w liło. Pomyślałam, że to, co działo się na tym największym skrzyżowaniu w Gorliciach, no było bars, było filmem akcji, może tak bym to powiedziała. Gorlici rano i skrzyżowania na zawodzie bez świteł. To sobie wyobraźcie, to tylko, które mieszkają w Gorliciach i w okolicy Gorlic, może sobie wyobrazić, że tam nie było wypadku, w tamtym momencie, to się naprawdę czudują.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki podaje, że w dzień zachmurzenia będą wielkie z większymi projaśnieniami, a w drugiej części dnia na zachodzie będą nawet rozpochodzenia. Krótkoczasowy deszcz w wschodniej części dżerżawy może pojawić się burzy i wtedy będzie lat nawet do 15 mm lije, a w regionie Karpat od 15 do 25 mm i w horach, tak, wysoko w horach, śnieg. W Tatrach może nakurzyć nawet do 18 cm, to jak wczoraj było za dnia chyba 10, znaczy 10 to już 20 i tu 18, no to robić ja już. Dobra peryna. Maksymalna temperatura od 12 gradusów umieszczamy na południe, koło 15 gradusów Celsjusza w centrum i na schodzie do 18 w północno-zachodniej części Polszczy. Studenniejsze w horach od 9 do 13 lem. Witer słaby umiarkowany w horach, mocniejszy w porywach do 55 km na godzinę, a wysoko w Karpatach i w Sudetach, w Karpatach do 65, a w Sudetach do 100 km na godzinę i w nocy wielkie zachmarzenia tak samo, z większymi przejaśnieniami, miściami, ochowolni na zachodzie, jak i w den, a perechidni i w centrum też rozpochodzenia. I w nocy też może czas do czasu polewaty, a wysoko w horach śnieg do 10 cm, w Tatrach zas może jeszcze nakuryty. Minimalna temperatura od 6 do 11 gradusów, studenniejsze w horach koło 5 i w nocy też może podułaty. Kiedy idę o biometeorologiczny usłowia, to ocina dla pochody na dnes jest taka, że utrzymują czasia, to ta nyżowa, dojdowa i z witrą pochoda, dalej będzie mała niechosenne wylijania na organizm człowieka, ale na schodzie Polszczy to ty przeważająco niechosenny biometeorologiczne usłowia, wieczorem osłabnąć do obojętnych. Także tak to wygląda. I jeszcze pizrymy na tysk, to podobnie jak i wczoraj, zachodnia, południowo-zachodnia czas Polszczy, ponad 1020 paru hektopaskaliów, 1026, a schodnia czas w Polszczy 1016, to najniższy tysk, 1016 hektopaskaliów. I nie znam, czy zazraty czasami na taki site pochodowej norweski, r.no. Jem tam pozerała często, że tam mają taką dokładną pochodę. Takie wirohidne to było dla menedżera i jest dalej. Ale jem się doczytała, że na site RNO dla Polszczy, kiedy do Polszczu podawany są dane, które biorą jak raz ze site'u Polskiego Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Także to nie jest to klikaty RNO, starczy klikaty meteo i mgw.pl.

I teraz czas na posłowici i zaznaczyłam sobie takie na premier. Ustroju się jak storyk na Wielkden. Po polsku się abysiduje, że się kto se wystroił jak stróż w Boże ciało, a my mamy swoją wersję. Ustroju się jak storyk na Wielkden. Bardzo fajne, przyznajcie, że fajne. I też mam tak, który no zas, budu potrzebowała waszej pomocy. Holit bez mydła i holaka. No iż to dalej. Jak to dalej interpretuaty? Holit bez mydła i holaka. I besidualet iż dał mną lemkę. Może besidujuc i dalej, choć pewno dane kotryny budu znaty, co to znaczy to ostatnie słowo. Chodzę o młodych słuchaczy Radia LMFM. Hołowa bez rozumu jak lichtarnia bez kamfiny. Hołowa bez rozumu, jak lichtarnia bez kamfiny. I jeszcze raz. Holit bez mydła i holaka. I to pierwsze. Wystroił się jak stryk na Wielkden.

I idziemy sobie do Nowego Sącza, zazeramy do kulturnego kalendarza. I w Nowym Sączy od 1 do 30 września możecie widzieć wystawę fotografii Tam, gdzie dotyka nas niebo. To jest wystawa zorganizowana przez Kranickie Fotograficzne Towarzystwo. Oczywiście musiała zacząć od lapsusu. Wystawa jest prezentowana w Kranicy. W Sądeckiej Podii mam dwie zakładki dalej, probaczte. W Pijalni. W Hołowni Pijalni, jak się pide te perejchaty do Kranici, przejdę te trotuarom, to zajdźcie do Pijalny. Tam to wystawę jeszcze przez parę dni możecie widzieć. Autorem zdjęć jest ksiądz Stanisław Pachowicz. Zaczął fotografować, albo tak podumał o tym, żeby zatrzymać to nasz to pozerat, kiedy był w horach, w Tatrach. Świt obzerany z perspektywy tych górskich werchów wkazał mu inczy wyt świta. Jak podaje autor z nim oktody, odkrył, jak wyjątkowy, jak czudowy jest ten świt i jakie wielki jest Pan Bóg, który to wszystko stworzył. W dzisiejszym świecie, bardzo zalitanym, człowiek poświęca coraz mniejsze czasu na moment zatrzymania, refleksji nad tym, co dobre i krasne. Zabywać się, że istnieją miejsca, czasem zaraz obok nas, jakie przypominają, że świt potrafi być krasnym. Wandrujący powit czysty z ziemi, a też odwiedzający odlewy zakutyny świta, możemy to doświadczyć. Choć wiem, żeby moje snymki uwrażliwiły choć kiedykolwiek serca na dostarczanie tego, obok czego wykrzyna ludy przechodzą obojętno, żebyśmy potrafili pizryć na świt i nakształcać dobra zachoplenia i krasy. I to są wszystkie to tym przyczyny, dla których ten fotograf chce dzielić się swoimi robotami. Także to tak snymki wskazują, czy wyjątkową krasu tego świta, który dookoła nas, może te obzeraty w Krynicy. I jeszcze następną podiją już w Nowym Sączy, jak ją naszła, to ekologiczny piknik w Nowym Sączy. Będę prochodził na rynku i ten piknik ma na celu, żeby wyedukować mieszkańców Nowego Sącza i wszystkich turystów, czym jest azbest i gdzie występuje, czym jest niebezpieczny dla zdrowia, jak bezpieczni postupułaty z wyrobami z azbestu, czym nie trzeba, nie można samemu demontować azbestu i jakie są obowiązki właścicieli nieruchomosty, gdzie ten azbest jest i gdzie najty, chyba to jest też bardzo ważne, gdzie najty pitpertia i pomicz w usuwaniu azbestu. Ten ekologiczny piknik będzie przechodził od 9 do 15 godziny w piatniczu 25 września tego miesiąca w programie edukacyjno-informacyjne stoiska w ofercie, może tak, a w programie są też quizy i konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim i ekologiczne warsztaty, a dla wszystkich uczestników zaplanowane są nagrody i jak drobne podarki. To w piatniczu, a w czwartek, 24 września o 18 godzinie w małej galerii koncert, nie wernisaż, a koncert Kuba Kotowicz Quartet. Kuba Kotowicz Quartet to ensemble, jaki wykonuje autorski repertuar skomponowany przez lidera. Hołowne inspiracje to współczesny jazz, ale sichać też po inne muzyczne żanry. Wykonywane twory łączy w sobie melodyjnist, tem z bogatą harmoniczną warstwą. Kompozycji Kotowicza to
inspiracji, jak jeśli hajut od prozy życia, to sztodennego życia pomerzeń, czy ma twory Tolkiena, czy innych ważnych dla autora artysty, jak formuale ho jak artystu. Koncerty Kuba Kotowicz Quartet to zabawa z łuką, energią, to improwizacja, ale to też historia, którą muzykę chciał przekazać. Kuba Kotowicz jest wibrafonistą, kompozytorem, absolwentem Muzycznej Akademii w Katowicach w klasie wibrafonu i marimby. Wede aktywne artystyczne życie, poruszający się po różnych muzycznych żanrach, od jazzu, przez elektroniczną muzykę, popularną, aż po klasyczną muzykę. Furt stara się propagować ten mało znany instrument, jakim jest wibrafon, i wskazywać go w różnych wydach, w różnych konfiguracjach. Czas studiów był laureatem czeslennych polskich i zagranicznych konkursów. Spił twory do różne projekty muzyczne i współpracował też z różnymi artystami, jak Marzeńczym AWW, Baranowski, Karolina Czarnecka, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Lukasyno, Marika, Silesian Art Collective i inczy. Jest pedagogą w muzycznej szkole w Warszawie w klasie jazzowego wibrafonu. Dumam sobie, że to będzie fajny koncert. Tak, że kiedy tam desy budete, to się wyperte. A jeszcze też w tejże instytucji, w małej galerii, od paru dni jest do obzerania nowa czasowa wystawa Jagny Rumin Uhlyny. Może tak to mogłabym perewesty. Jagna Rumin tworzy keramiku, inspirujący się naturą. W swoich robotach łuczy proste formy z emocjami, a jej wielką pasją jest wypalanie keramiki w technice raku. I to tu wystawu możecie w małej galerii obserwować do 17 grudnia, wstępne darmo.

Świetnie. Najpierw odbyły się treningowe przeloty, żeby to te, które sterują balonami, mogli się zapoznać z meteorologicznymi usłowiami na tamto czas, bo w piatniciu w piatniciu były to te treningowe loty, tak, pak było oficjalne odkrycia w sobotu i w niedzielu 20 września przeszły pierwsze loty, przeloty, tak, i to jak raz się powęło, bo w niedzielu była cudowa pogoda. Zawodniki startowali z miejscowości Żegulce i Faliszyłka, pak przelitowali nad Cilamy, który wyznaczono na korośniańskim letowisku, i to w niedzielu się wszystko raz odbyło. Na żal z przyczyny płannej pogody poniedziałkowy loty były odklikane, tak samo jak i dzisiejsi. Mają jeszcze potrwać 3 dni to te zmagania. No, w zależności od tego, jaka będzie oczywiście pogoda, żeby umożliwić bezpieczną rywalizację. Rozwiązania co do tego, kto i kiedy, jak będziemy ich startować, będą na bieżąco podnoszone. Do teper rozegrano 9 konkurencji. No i najlepszy jest na razie Francuz Paul Senot z dorobką 7338 punktów i wyprzedził win Amerykanina Joe Zwada i Brytyjczyka Dominika Barefforda. A najwyżej klasyfikowany z gromadian Polszczy Arkadiusz Iwański zanimat 18. miejsce. W nocy proszło, w nocy w niedzielu proszło niczne air show, to może nie podło, by się dbała, kilku się tam działo, żeby tam nie było szkoda tym, którzy tam nie byli, ale jeszcze zaplanowany jest tradycyjny niczny pokaz balonów i laser show. I to zaplanowane jest na 24, na czetwer. To te dwie czasty też przyjechają każdego roku w Eloch Obserwatorium. Organizatory estymują, że to ty dodatkowe podii może przyciągnąć do Korosna aż i paru 10 tysięcy turystów. No, trzeba by było tak na skoro jeszcze pizryty na site Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. Pizryjmy sobie na czetwer. No, mocno zachmarene niebo i deszcz. Zaraz to samo. W nocy z czetwerha na piatniciu zima, radusy i deszcz. Może przeciągnąć kus dalej, bo w piatniciu ma być kuściok lipsze, a w niedzielu to już zahali bezchmarne niebo i 20 radusy. Już pił się ta perejchale, to może zostaną na kuściok dalsze.

promise. Karoga, uri shine sandi pel. Amen depkon. Ekele maseru.

Moi drodzy, to jeszcze raz od mnie informacja o konferencji, na jaką zapraszam w najbliższy czwartek. Informacja jest i w naszych nowinach Radio MFM, ale i od mnie zaproszenia, że w kince opublikujemy raport rychtowany w ramkach diania Nyski Beskid Spilny Krajewet Dany Dialog Ryszynia. Przez długi czas zbieraliśmy materiały, zbieraliśmy dane, żeby spróbować może tak jak odpowiedzieć, jak na zdania, jak rozumieć krajewet, jak spilni onym ryszaty. Byliśmy w Hłas, w ten, których nawet i słuchaczy Radio MFM besiedualizmy. Byli Hłas też i ankietery, bo na osień minułego roku było wydane ankietowe badania na wielki probi 800 osób mieszkańcach Gorlickiego powitu. Daliśmy tam 20 paru źródeń i teper rezultaty i tych badań ankietowych i indywidualnych besid i naszej internetowej turystycznej ankiety wszystko to jest zebrane do jednego miejsca, odpowiednio opracowane, też graficzni oformlone i premiera raportu w czwartek. Konferencja odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury od godziny 10. A podczas w której projdzie prezentacja raportu, oczywiście nie będzie czytany i prezentowany cały raport, bo to ma więcej jak 60 paru kart. To będzie takie skoroczenia. Po tej czasie zaplanowana jest besida, dyskusyjny panel i panelistami sąd dr Agata Ćwik z Riaszewskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka takiej rozmetanej zabudowy w Karpatach ta relacji między krajowym a planistyczną praktyką. Następnym prelegentom, panelistom będzie dr Maciej Krupa, antropolog kultury, publicysta i prawnik, jaki zajmuje się problematyką lokalnej dostępności architektury, turystyki i peremin krajowego. Dalsze zaprosiliśmy doktor habilitowaną Ewę Michnu, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu. Profesor Michna jest socjolożką. Doślidżat znana jest nam, bo doślidżat naszą mężczyznę, ale też i Szlesku. Zajmuje się rolą religii, pamięci i języka w emancypacyjnych procesach i polityce dostępności. Czwartą panelistką jest dr Agnieszka Nowak-Olejnik z Jagiellońskiego Uniwersytetu, geografka, badaczka peremin krajowego Nyskiego Beskidu, zmin użytkowania może tak zemli i relacji między działalnością człowieka a środowiskiem. I pośrednią panelistką jest dr Bernadeta Zawilińska z Ekonomicznego Uniwersytetu w Krakowie, geografka, badaczka zrównoważonej turystyki i relacji między chronionymi obszarami a lokalnym rozwitkiem. Dr Zawilińska jest współautorką strategii rozwitku turystyki magicznej, strategii Magiczna Kraina Lemkiu i Pohirian, a też jest współautorką strategii rozwitku Magórskiego Nacjonalnego Parku na najbliższe roky. Moderuaty besidu bude Marcin Szafrański. Dumam się, że to naprawdę może wyjdzie z tego bardzo ciekawa besida. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, a osobliwo zapraszamy przedstawiców samouriadiu. Wysłaliśmy oczywiście imienne zaproszenia, dalej się dało, do samouriadu, do urbanistów, planistów i osób, jakie ryszają w sprawie prostoru naszego regionu. Zapraszamy też wszystkich was, którzy jesteście zainteresowani. Dumam, że da jak się pomistymy. Konferencja odbyła się w Gorlickim Centrum Kultury. To znajdujecie przy ulicy Michalusa 4. Okrem tej konferencji planujemy też tak de o miesiąc debatu
nasi bursi już na miejscu debatu o rezultatach naszych badań. No to już będzie po miesiąc po tym, jak opublikujemy raport, tak żebyście mogli sobie na spokojnie się z nim zapoznać, poczytać i tak, żebyśmy mogli o tym raporcie, o tych rezultatach pobesidować, bo wyniki są bardzo ciekawe.

A moi drodzy z lokalnych Wisty, to przynoszę wam informację takuż, to w najbliższych tygodniach w Urtiszczy w różnych sełach gminy Sankoła prochodzą selskie zebrania, podczas których mieszkańcy mogą wspólnie ryszać o przeznaczeniu środków z sołeckiego funduszu na 2027 rok. To też oczywiście nachoda do tego, żeby pomyśleć o bieżących sprawach pojednych miejscowości, żeby zgłaszać potrzeby swoje, propozycje, omówić te najważniejsze temy tykające seła, w którym mieszkate. Takie zebrania proszę już w Koryli, w Sankoi, w Obudakach, w Bortnym, a przed zabraniamy sud jeszcze siary, ropycia, macyna wielka, macyna mała, wapenne i tylko. I koniec spisku. Także zazerajcie sobie też na site Urzędu Gminy do potwierdzenia. No i koniecznie się wybierte, bo narikaty po tym, jak się nie biorą uczasty, to jest płanne.

I moi drodzy, zazaramy sobie teper do kina, jak tradycyjni, a tam Madżeńczyma. Urodynowa podia, urodynowa impreza. To grecko-hiszpańsko-niderlandzko-brytyjska produkcja, światowa premiera tego filmu przeszła w sierpniu minułego roku, no a teper film to dotarł i do Polski. Mamy Markosa, greckiego miliardera, jaki wzorowany jest na postaci Arystotelesa Onassisa, organizuje w swoim majątku na prywatnym ostrowi urodzinną imprezę dla diuky, bo to tak inczy 25 roku. Zaprasza światowe elity grupy The Animals. Chciałby ogłosić jej zaruczyny z synem bohatego biznesowego partnera, ale to ta zalublena jest w kimś innym wybitnym ghostwriteri, jaki pisze biografię jej widcia. Autorytarnej Markos, jaki no one terpyt kolesia mu dach to protyłyt, zrobić wszystko, żeby jednak zrealizować swój plan sukcesji, bo rodzina to najtiekszy biznes. Budę szantażował, robił jakieś intrygy, no budę się działo. Jest to drama, nie komedia, a drama. Inczy film, którego premiera jest w ten weekend w polskich kinach, to zas film, którego światowa premiera odbyła się rok temu, ale teper mamy ho w nas. Szwedzka produkcja jak Bert to wszystko ohorane. To jest na hołowok filmu. Bert ma je parunacet rokiu i w jedno ze swoim najlepszym przyjatelom, Ake, zaczynają z praktyku staż w restauracji. Tam Bert poznaje dziewczynę, w której się zalubuje. Ale Ake, jego przyjaciel, zalubuje się w tej samej osobie. Jak z tego wyjść, żeby zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela? Ciężkie widania, sekrety, wielkie dylemy. Jak Bert ma to wszystko ohornuty, żeby nie dowieść do katastrofy. Dalsza propozycja, tu już dla najmłodszej publiki, belgijsko-francuska animacja Luna i rozbesidłane paciatko, choć nie idę o paciatko, takie paciatko raczej to wygląda jak chomik. 11 lutnia Luna jest lubitelką serii knyżek o superherojach, jak Borucia o Serdowisko, otrzymuje magiczne pero od tajemniczego autora knyżek i to ten zaczarowany przedmiot z przyczynia, że wszystko, co napisze, faktycznie się dzieje. Dziewczynka odkryła, jak wielka jest siła tego pera i rusza w niebezpieczną wyprawę, żeby naprawić te szkody, które zrobiliśmy jak ludzie serdołysku i żeby zachranić planetę przed katastrofą. Edukacyjna aż do tego no, i w pewnością kuzi śmieszna, kuzi zwolczająca. I poślednia propozycja to jest nie premiera, a wznowienie. Film z 1988 roku Martwe zło 2. To jest horror, jaki ma je aż 7,5 gwizdok na 10. Znaczy, ja muszę to być do sprawdy dobry horror. Aż wyjeżdżać z dziewczyną na romantyczny weekend do Hyszkę, w Hubyni Lisa. Oczywiście tam do tej Hyszki niech to nie przychodzi, nie przyjeżdżać, bo jest desy na kince. Świta. Na miejscu nachodzi magnetofon z nagranią fragmentów knychy chmerłych. Odtworzenia taśmy oswabarat demony schowane w lisi. Zaczyna się krwawa borba, która tak samo pererarat, że to i śmiszyt. To robi wrażenie.

Mój drogi, czy chcielibyście dać to dodać od siebie? Przekazać dalszym słuchaczom radiowym FM? Bo możecie, może być waszym nosytelom, wisty, perenosytelom informacji. Moi drogi, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Paczysnej Godziny. Oczywiście leszajcie naszego radia, ostańcie z naszym radiom. Poślidnie żyłe wysyłania to wieczorą po godzinie 8 wieczór, zaraz po nowinach. Jest wtorek, to będę z wami Severian Kosowski, a ja się z wami praszczam i żyłam spokojnego witierka. By się dołała Natalia Małecka-Nowak.

że jeszcze nie potrafię, że jeszcze nie nadaję.

Spadczyzna Chodyna. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku gdzieś stało. Igor tylko co zaczął chodzić, Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć chpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu żenego tobie syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

Jest tu to rok 22 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Sytuacja z olejem w Klimkiewicie dalej się pogorsza. Podle danych regionalnego zarządu wodnej gospodarki z 21 вересня septembra o 6

dobry dzień. Ja rodom z Potyczki, to jest przy Stropkowi takie maleńkie selo. No, chcę pozdrowić wszystkich Lemkiewczanów, którzy już poznają wiele mojej śpiewanki, a im rada, kiedy ja śpiewam na jawisku, a oni śpiewają z ono mnie to bardzo cieszy, że nasza śpiewanka nie zaniknie, kiedy będzie taki naród wesoły, śpiewający. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich naszych Rusinów.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy mu go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme sojżyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodziłam aż pod tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na gorboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM.

Słuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Добрий вечір, дорогі слухачі радіо Лем ФМ. З тої сторони Северіан Косовський. Вітам вас в тот студений вечір 22 вересня 2026 року. Маємо вівторок, ну, але студено нам ще зробило початком тижня. Вчора лало і на чужині, і на Лемковині, а днес на Лемковині, бо тамале. Mam też informacje, ja bisiduję od Tamale, bo dzisiejszą audycję czuję te z Rosławskiego studia na Lemkowinie dnes. Deszcz, słońce, tak na zminno. No a dnesk za dnia kusia nam no, pojasniło, słoneczko zaśwityło takoj tu w Wrocławiu, w Lignicy, w Lubini. Odkale do was dnes bisiduję. Ale to też nie jest tak, żebyśmy byli aż tak zadowoleni. Chciałoby się, żeby to wrnuło. No ale nic, my się zagrzejemy dobrą muzyką w Radiu Lem FM, tak że ja się, drodzy słuchacze, Lem na chwilku z wami teraz popraszczam, poczujecie pierwszą muzyczną wiązankę i o paru minut guwam wertam.

raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I teraz słuchacze, jak wam wertam po muzycznej przerwie. Jak uznate, to trzy świty, a za mikrofonem Severian Kosowski. Dnes 22 den września, to 265 den wróci. Do kincia toho, że naszego 2026 roku lisza nam się lem, albo aż 100 równo dny. Tak, dnes 22 den września, do kincia września już kus bilsze, bo tydzień i jeden den, 30 dni wresen czysły, pierwszy żołtnie, jaki nas przywita, tak już następnym tydzień. No, a kto by podumał, że tak skoro to przyjdzie, no to już o tydzień, ale w czwartek. Tak, to, drodzy słuchacze, ja nie prodążam, teraz muzyczna przerwa, a po niej do was wernu i sobie posmotrymy do naszych kalendariów, pozdrowimy przy tym naszych dneśnich solenizantów.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

Wertam głowam Nadiusia, że dobry nas odberata, a muzyku przy tym dobru w Lem FM czujete. Kiedy wam się da to nie podoba, to tak możecie do nas napisać na severian@lem.fm. No i tak, dnes 22 września za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, swoje imieniny świadkuje odmierzeńczyma Wasylisa, Digna, Innokenty, Joakim, Akim, Osyf, Foma, Wiktor, Cy, Felix i Ignat. Kole sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, tak zwanego naszego starego stylu. No tak dneska pozdrawimy Akima, Annu, Osyfa, Severiana, o Anym nie znał, Feodozyja, Charytona i Feofana. Także to wszystkim solenizantkom, ta solenizantam na mnogo i bohelita, no a z tym Severianom to poprawdziłem, no zaczudowany, bo nie spodziewałem się Anym, nie znał, że dnes 22 września w karcie z kalendaria to imeno, jakie i ja noszę, się nachodzić.

0: Do rozpaczy, jak się mate, czy nas dobry odberate nad Jusia, że hej, takżto teper bym chodził wam krótko powisty o tak zwanych netypowych światach, jak mamy zapisane do dneśniego dnia 22 września. No i medżeń trzyma hnesko był den bez auta. Ja rano jem iszo po tiahom, a jem się doznał, że dnes na tym odtynku mista Wrocław jak raz za darmo może było perejechać. No poza mistą już trzeba było sobie bilet prydbaty. Ale kto autom po miście jazdy da chodził hnesko jak raz sobie po tiahom pite, tak lem za durno, za darmo mi kto to zrobić, bo dnes świtowy den bez auta. Okrem toho, Świtowy den nosorościa, świtowy den dawci szpiku, no i to śmieszne, den ćwiczenia przed zerkałom, proszenia o podwyżku płacy za robotu, groszy, toho, że to malibyśmy prosić w swojego szefa, koli byśmy chcieli mieć podwyżkę. Tak i my, dnes w LMFM, jak redaktory, możemy prosić podwyżkę, żeby nam bliższe płatyli, ale musielibyśmy pierwsze sobie przed zerkałą to proćwiczyć.
1: Wczera, dnes, zaran. LMFM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LMFM.

Wertam głowam do rozsłuchacze, nachodzimy się już w tym osinnim czasie, takoj w minuły weekend proszła na Lemkowyni 34. Lemkiuska Tworcza Osin. Pierwszy den odbył się w Bortnim, jak znate, a drugi den w Ruski Bursi w Gorliciach. Sama osin była toho roka poświęcona Fedorowy Kuziakowy, wyznaczonemu lemkiuskomu pisatelowi, malariowy, jak raz wrodził się w Bortnym, no i toho roka sotna rocznica jego narodzenia wychodziła. No ale ja nie o tym, chciałbym prosto wam powiedzieć, że przy nachodzi tej oseny tak trzeba się grzać i dobrą muzyką, tak że zapraszam was na dasz to fajne nowe w radiu LEM FM.

0: I przyszła pora na to dorosłacz, żebyśmy sobie dasz to powile z naszego olimpijskiego rusyńskiego kalendarium. Od razu wam powiem, że za wielo toho neje, ale jest jedna osoba, o której trzeba koneczno powisty, od że to osoba Gavrila Beskyda, jaki wrodził się 28 września 1929 roku w Košiciach, tudyśnia Czechosłowacja, i pomarł 22 września, dnes data smrti już czwarta, bo było to w 2022 roku w Priaszowie. Był to pedagog, rusyński publicysta, sospilny dijacz. Jak im powił, wrodził się w Košiciach do rodziny Jewgena Beskyda i Marty. Dzieciństwo przebył w rusyńskim seli Legnava starolubiwieńskiego okresu, gdzie jego ojciec był za 35 roku grekokatolickim świeczennikiem. W seli wychodził osnowną szkołę, pak ruską gimnazję w Priaszowie i wysoką szkołę pedagogiczną w Bratysławie. Najpierw uczytelował w rusyńskich selach Legnava, Mały Lipnik, pak na szkołach w Priaszowie i Desia w 1991 roku już zakończył to swoją robotę i piszą na pensję. Jak raz Gavrilu Beskydowi był prysutny w naszym lemkiewskim rusyńskim ruchu na Słowacji takoj po 1989 roku, najpierwszy inicjator na wernutia Rusynam ruskiego domu w Priaszowie, który był w roku 1965 niezakonno zostatnyny. Na żal nie powiało się mu to poprawdzie zrobity i dożyty tego czasu, bo do dnes to ruski dim je w takich obstawynach, a nie inczych. Sam osobą publikował Gavrilu Beskyd w różnych wydaniach, między innymi w czasopisie Besida, który wydaje nasze Stowarzyszenia Lemkiów w Polsce, ale też i w innych rusyńskich wydaniach po całym świecie. A i my w Radiu Lem FM mamy taki krótki dżingiel, przerywnik z blażonej pamięty Gavrilom Beskydom, tak że dumam, że teraz będzie dobry sobie toto przypomnuty.
1: Ще раз, чекайте, бо до ради я говорю. Словом, я ся називав магістер Гавріл Бескид, родом єм з Легнави. Гнеска їм був на великій славності презентації книжки Легнава, а їй монастир, автором котрого є Франчишек Данцак. Я при тій прежитості б хотів одовздати сердечний поздрав своєму дуже доброму приятелю в Криниці, редакторові Бесіди, а то Петрові Трохановському, з котрим я от 90-х років в тісній такій узкій співпраці. Окрім того, тішить мене, що ай у нас в Пряшові був на научних семінарах зі своїм сином, а мав прекрасну преднашку о Юлію Ставровському Попрадові. Takže jemu mnoho a mnoho zdrowia życzę, mnoho cierpliwości, a mnoho úspěchů v jeho robotě na poli lemky v Rusyni v Polsce.

0: Prišła pora na to, że wezmę sobie powile dobranić. Tak ja to zroblu. Dnes, poprawdzie, dopiero wtorek, 22 den września. My się oczywiście jeszcze w czwartek poczujemy, a w sobotę też będzie audycja o domaś. No ale zaklato to tak jeszcze wam chcę życzyć zaranku. Zbilsze sońca, mniejsze dojdżu, mniejsze toho witru, żebyśmy się jeszcze natiszyli, kiedy możemy tam w miru, tepłom chwilu i początkom oseny. No toż, majte się szumni, dobranic, zdrowie wszystkich, Severian Kosowskiej.
1: Wieczór z Radiom LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Radam dziewczę, co milować mym, dufa w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to ty.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

sto szyst i szyst gorlyci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znaleźć czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

na nie.